0: Pani dziewczynka na gutyz?
1: Pomalenie mnaka.
0: Pomalenie mnaka, os.
1: Ego.
0: Na, nie masz jak mówię, gdzie ci umąsi.
1: Dlaczego mówię, że mkunda cyane. Mam nie gieori murinda, i mi fasza mówię, bio sahora na bio, habi bio reje, nie bito reje. Tam mkunda cyane. Kandi, a gdzie masz okryangane, i zadzie na hora na bio.
0: Gaho mu dzienne jaka message, Olivia.
1: Urwibutso rwanjye ndamukunda cyane. Uyu munsi Imana ibane nawe kandi igihora ugendana n'Imana ndagukunda cyane. Imana ijye ikurinda mu kazi kawe, ugendane nayo, gusa ujye uzirikana ko ngukunda aho ujya hose, naho ubu nsize nuje, gusa mba ndi kugutekerezaho cyane. Imana ikurinde, ndagukunda cyane.
0: Yitwa Rwibutso.
1: Itwa Urwibutso Olivier.
0: Urwibutso Olivier.
1: Eh.
0: Afite akazina keza ariko.
1: Yego.
0: Okay, nta kibazo, ndaje muguhamagarire ngahambira nimero ye. Well, reka tugerageze noneho duhamagare Urwibutso twumve uko niba nawe koko ariko bimeze. Urwibutso turagwinginze rwose.
2: Assurez-vous du numéro.
0: Donc on voit Gango. Quatre coins. Urwibutso, tu as pris une au téléphone.
2: Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment.
0: Ugonero nta kundi byagenda Rwibutso ntabwo ari ku murongo, ntabwo tubashije kumufatisha, ariko rero ubwo naho ubutaha cyangwa se umuhamagare umuhe message wawe utubwiye uyimubwire ko twebwe cyo twumva cyo nuko telefone ye itariho. 102.3 Kiss FM.

stamina niba koko mfite stamina ya danje ubundi waje tukigumanira ese birakwiye ko ubundi tukomeza kugira inama abantu bari mu rukundo cyangwa tujye tubihorera ubwo nyine babisokoza uko byogosha